0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami jest Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Na rejen za wasza uszysa.